w nim gramy. Znasz scenariusz, wiesz, że wkrótce się spotkamy i że nie będzie happy endu. I padają strzały. Publiczność jest zdziwiona, ale bije brawo. I wszyscy są po mojej stronie. Wiedzą, że ci się należało.